0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Let's be honest. The National Symphony may not be in his future, but he wanted to try violin. So you said yes because you love him. And if you love him that much, love him enough to make sure he's buckled up and in the back seat. Find out more about keeping your kids safe in your vehicle at nhtsa.gov/the right seat. Show them you love them. Keep them safe. Visit nhtsa.gov/the right seat. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
2: Retirement can be scary, but only if you're not prepared. That's why AARP created thisispretirement.org. Because unless you've already retired, you're in pretirement and you still have time to plan. Learn about retirement savings options, potential tax breaks, and how you can build savings over time. Visit thisispretirement.org for free resources to help you customize your action plan and feel the retirement fear disappear. Brought to you by AARP and the Ad Council.